kładą uczucia i dumani rucze. Naj lampadu rozule, nam taumo gampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.